0: the mobbity mobbity. Mobbity mobbity. Mobbity mobbity.
1: Re Wind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele, 1996.